Ma jedem na przykład fizykoną hotofes agar komakat bate flojton agar naszu nidę mazat mechom wale agar komaketon kat agar anus imtiom na kade beren bate flojton ag telefona katoś da destyszon Bigirin tiza kadas decision was to agar kalon boshan maslan sim fese boshan barishon ire bezonin yo begin bar khoteshon bas yad bigiran khodafis roz khosh ta diga dafa